0: Ovo je
1: Teddy Radio.
0: Samo hitovi.
2: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.